0: jinou cestou jdem.
1: Na piasku leže, na piasku leže i marze, kim jesteś, jak jesteś se mną, kim będziesz, jak będziemy razem, jak się znów pokochamy. Trzymaj mnie za rękę, zakochaj się we mnie.